dziewczyny, chodziu, stoję, tatuś mi pogrodziu, jak będzie schodziu, ja ci dam. Ja ci za to twoje oczy spodbijam. Jak będzie schodziu, ja ci dam.